0: lua, kolu, pa, lima, ongo, tiku, walu, iwa, fulu. Ya, apakaki wabi.
1: Ya.
0: Kasi, lua, kolu, pa, lima, ongo, tiku, walu.
1: Yoi, ngayoi, ngayoi.
0: Fulu, huk, kasi, lua, kolu, pa, lima, ongo, tiku, walu, iwa, fulu, lunga, kasi, lua, kolu, pa,
1: lunga.
0: Lima, aia. Ong, tiku, valu,
1: aia.
0: Iwa. Solo luma, kasi, lua, kolu.
1: Kaulu va veta tu mantua.
0: Ong,
1: seksekki ja kukako pesi.
0: Iwa.
1: Valitat fama stilo.
0: Kas, lua, kolu, pa, lima, sisi lua, ong, tiku, valu, iwa, solo. Kas, lua, kolu, pa, lima, ong, tiku, valu, iwa, solo, au gafa, mava, kas,
1: No, yo chafa, no, yo chafa.
0: Pa, lim, ong, pic, pal, iba, sfulu, kas, lua, kon, pa, lim, ong, pic, pal, iba, sfulu, lunga malalo, kas, lua.
1: Aya, man, aya, aya.
0: Kon, pa, lim, ong, pic, pal, iba, Fulu, kango luma kas, lua, kon, pa, lima, ongu, pik, malu, iba, fulu, ya.
1: Aia, malo, malo, malo, malo. Ya, lalakul kakopesi, ah. Lalakul kakopesi, lalakul kakopesi.